0: Come si chiama la Rakangeri?
1: Epifalini.
0: Mare Epifalini.
1: Nie na pana. Nie na pana. Nie
0: na pana.
1: Nie na pana. Nie na pana.
0: Nie na pana. Nie na pana. Nie na pana. Nie na pana. Nie na pana.